jubi majuek kongonget matiko migi mainik sabini ko abakaj majana nato akal jina onistaka kora wakajengi lukumbili jege kotora inkonget kumajana nikango leon amune zimea luano ale monangi betu samso tigila ikato kolele nangine kumajana nato kibararia ikato kolele nechumuanu ilio anu mamu ije sekiel